0: sɔfo a wɔwɔ ahia district sesi a na ɔni ano no nti ɔ sɛ wɔwɔnom nyinaa na wɔhwɛ sɛ yɛnkɔka biribi mfa ho sɛ ne
1: nuaɔdesiesikakrasiesina
0: yɛne ne pii a ɔnso saa berɛ na kakra wo no bɔtum nti ɔgye gu so a guinness na ɔgye gu so frankie wiibi
1: ayɛ sɛ mɔmɔ deɛndeɛ na ɛyɛm sɛ nsa no motumi nonom buroni deɛ
0: no
1: kakra ka ho
0: saa berɛ no ne ɛnonom buroni deɛ no but nokwasɛm paa ne sɛ ɛno no na akɔɛ sɛ ayɛsɛm ne ayi bi sɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ yɛtumi tɔɛ no binom nti na ne yɛtɔ nana deɛ yɛpɛ paa no
1: deɛ
0: apɛtɛhyɛ no deɛ apɛtɛhyɛ bi wɔ asafo hɔ ne yɛfrɛ no kakadurom
1: agorɔ
0: ɛno sɛ no wokɔnya bi a yɛboa yɛ ho ano na
1: ɔfraframmɛ
0: baako ne sɛ ɛnsa tumi adi akyire no ɛgu w'anom a wotumi sɛ ɛtwa womene mu paa especially apetisi no
1: god wasɛ bi wɔkora na obi ɔhɔ a no wɔbɔne bɔ obitumi bɔne
0: ɛnso sɛ especially sɛ duru baabi sɛ ayi aba na woanya bi anom a
1: ayie no wohunu so
0: wohunu so sɛ metea sie kurom bɔgu sɛ na ayie paa
1: ɛsɛ biaba kora na wobɛdi kan kɔhwɛ ansa
0: wobɛdi kan kɔhwɛ ansa pɛ bi ansa na fie kora wakɔ nso ɛnyɛ dɛ guinness nyɛ nsa a ɛbɛka no sɛ ɛdɛ
1: ɛnwonoɛnwono
0: ɛtere w'ano mu a papa
1: ɛtere w'anomu a ɛbɛyɛ wo dɛ
0: ɛbɛyɛ wo dɛ paa
1: ɔsɛ ɛbi ka yɛsɛ ɛnwono paa
0: ɛnwonot ɛtere w'ano mu a na abɛyɛ
1: ɛmu deɛ na mode tumi de fransa afuo no na baako bi ɔhɔ a mu sɛ yɛ a na ɔmotumi de fransa afuo yɛbio sɛ
0: ɛno mom deɛ maa nyɛ bi saa da na deɛ menim a yɛbi a guinness na yɛde afra pito
1: wode frɛ pito
0: guinnessɛno
1: saa na ɛmamu ayɛ dɛ kakra
0: mamu ayɛ dɛ
1: wode yɛ akyerɛ binom
0: akɔɛ sɛ
1: yɛtumi fri wone sɛ obiso
0: akɔɛ sɛ na hu sɛ wiase na wokɔdi saa deɛ no mu a adeɛ a obi bɛka biaa no
1: na wotrae
0: wotrae hwɛ woya nso aho deɛ bɛɛ na
1: aka hɔ atere w'anom
0: atere w'anom saa na ɛno akɔyɛ
1: ɛyɛ asɛm ɛnsɛ sɛ nyame ayɛ wɔadom yɛmmerɛ akyi kakra wobɛtena atimatim nti atimatim life no ɛte sɛn sɛɛ ne hɔ na abrabɔ no starte yɛ a ɛɛkɔ
0: ɛhɔ no wo nso abrabɔ no mebaayɛ no na menhyɛ dɛ ni namfo wɔ hɔ but akyire no na sport bi wɔ baabi yɛte ne soro hɔ na mayɛ no kora wɔbɔ no ɛhu tua ku no ho yɛfrɛ no tony nti ɛno nso hɔno mekɔhunu hɔnom no na yɛasan akɔfɔ mu namfoɔ wɔ hɔnom a
1: ɔbɛnya namfo foforɔ wɔ ha nti that time no na ada so twi taxi anaadaso kɔmaadi maadi adwuma ne ɛsɛ deɛ
0: na magyae amakom fita adwuma
1: no
0: nti ɛhɔ no nso ɛhɔ no koraa deɛ na nyɛ guinness no mɛno deɛ ɔno nya hu w'anim ɔ sɛ frankii masiesie deɛ ɔpɛ siw hɔ ndeɛ wɔmɔ sɛ ɔno ɔpɛ atɔn ne nneɛma
1: ɔno asiesie
0: bites no ɔhyehyɛhyɛ ne saa ɛno no name so mepɛ paa nti woma ɛkora wotumi frɛ wo na woma
1: wawie
0: wɔyɛ ne aduane ne biribia wɔ hɔnom nti no na ma hɔ no ayɛ dɛ duru kwasi ada no paa hɔ na mekɔhyɛ
1: hɔ na akowa sɔre
0: na mani asogya wɔ hɔ paa wie ne yɛto dame wɔ hɔnom a kyerɛ sɛ
1: wonim da meto kakra
0: menim to paa
1: wat
0: amakom akyi mu ne kumsin ne mr yɛboa mu nyina mabɔ wɔ mu agyae
1: ɛne na ato da me
0: duru baabi a no mu nso bɔ me na sɛ sɛ deɛ magyae magyae to ɛyɛ na menni time saa
1: ɛno agye berɛ
0: ɛyɛ a wɔmɔto a megyina kɔgyina ɛkɔ hɛ bi
1: meayɛ agorɔ bi a ne m'ani gye
0: home
1: sunday school teacher ne hunahuna meaa sɛ yɛ bɔne ɛbɛi
0: ne sɛ megyaa to yi koraa no megyaa to yi koraa mena wofoɔ a ɛ anam ne wɔ m to akyi mu ne nnipa no bi hyɛ daa sɛ